może co, ale może co, nie, ale może go, ale może tu, ale może co, ale może co, nie, ale może go.